se hoće, promitnu ti na vička peco. Boga mi je Bog, Bog mi je Bog, destortet moves, destortet moves.